Amuna ne nimi manga yoma zi, nimi manga yoma mo, yomo lata kachi wa, yo zi lata nasa wa, nasa yoyi yi kale, kachi wa ki kale bevanana.